opowiadać. Być wszetki słowa tłuszcz mały. Wszetko je tu cudzie.